Kiboke, kiboke, pisamento, pisamento, tameke, tameke, hasenko, hasenko, kiboke, kiboke, pisamento, pisamento, tameke, tameke, remente.